Jakże możemy śpiewać pieśń pańską w obcej krainie? Jeruzalem, jeśli zapomnę o Tobie, niech uschnie moja prawica.